0: Love is never free.
1: Niestety, homik nie może odpowiedzieć.
2: Henry Swarberg, 8
3: lat.
4: La vida
3: es
4: bella. Kompos.